znowu tracę to, na sens. Właściwie jak sam trzymasz dystans, to woli